Julie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: she's TikTok.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.